17 horas 24 minutos e kareke yenge kwaso ndlela nakuvai pangala tamwingi setwa ina kuranze kati ndlela letinene ova kwina kula kumeka kakona na ikwina radio Mosambiki msolo province loka gaza tintambu tidonsiwa kusukla dropene la kanchencha intsinza wa shifunza nkulu gaza la patsa ka switish letnar radio Mosambiki lozo bota na kambe nkarelo kuva hi losela kukamwingi setwa ina kuranzeko ova kwina kwina la kumeka kakona maputu gaza nyibatu sufala manika tete nampula cabo delgado na niasa e losela ele randzela likulu na iku i kensa ke imbilo.